sur Radio Mikilo. Kwa singa sitongo ila kwe na lainga, na bikombite, na ndoda fono na Mikilo.

Kani. Dafond de kiluka le nostene ma histoire mystérieuse na ngati Stevenson Erwin Walo Shaman awunza wesinga na zokwe eke mamo zokwe ne igona chakapa kusala chi chila kwi.